Brebra, własny prefekt. To ja sam co mam gejna, jeszcze pod tego nie oliknął. Nikt nie na obie, tak dać spektrum.